0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera czwartej rady już dnes we 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.
5: Startujemy już za 3 dni. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko na Očku.

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Szukam bratu duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. rady už dnes ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutnie pięknie.